0: też wyczuwajesz.
1: Linie hitowego nastroju. Cenowa Line. Cenowa Line.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Nova Line.